Uwaye nayo bamugambe naye kaneve mu muganda ngamba gu tukole nsobi okusisa akalimiko n'okajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM.